Čuli smo baskijski kapričo opus 24 Pabla de Sarasatea. Svirali su violinist Isaac Perlman i pijanist Samuel Sanders. A sada slušamo Azulejos Isaaca Albenisa. Za klavirom Alicia de la Rocha.